0: Sami hiti. Radio City.
1: Máme jen hity z Glajile, poslyšte. Mala kosi z mano, daj fauna airplane mode.
2: Daj no.
1: Ja na rejmu za...
2: Orie.
1: Víš, kak víš?
2: Mal.
1: Jo. Okay. I love you, babe.